0: Kosmo po polsku. Dobry wieczór, mówi Tomasz Kycia. Część z Państwa powróciła już pewnie do pracy i wakacje są już tylko miłym wspomnieniem, tak jest w moim przypadku. Część jednak wciąż wypoczywa, bo w wielu krajach związkowych tutaj w Niemczech, a także w Polsce, gdzie nas słychać, rok szkolny jeszcze się nie rozpoczął. I dlatego w tym wciąż wakacyjnym trybie, jak zwykle w poniedziałek, proponujemy polsko-niemieckie historie kryminalne. Ale zanim do tego przejdziemy, przypominam, że Kosmo po polsku słuchać można także w podcastach. Co więcej, to właśnie w podcastach słuchać nas można zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy, bez ograniczeń antenowych. Najlepiej w aplikacji ARD Audiotheque, ale także w Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music i po prostu wszędzie tam, gdzie są podcasty. A jeśli ktoś nie zapamiętał, to wystarczy wejść na naszą stronę kosmoradio.de i tam już Wam podpowiemy, jak słuchać naszych podcastów. A teraz już pora na zapowiedziany True Crime. W ostatnim odcinku drugiego sezonu przedstawiamy historię Karla Denkego, jednego z najokrutniejszych seryjnych morderców w historii Niemiec. Adam Gusowski i Maciej Wiśniewski zabiorą Was do Münsterbergu, dzisiejszych Ziembic na Dolnym Śląsku, gdzie rozgrywa się jedna z najbardziej makabrycznych historii kryminalnych XX wieku.
1: Niedziela 21 grudnia 1924 roku. Na posterunku policji w Münsterbergu, w dzisiejszych Ziembicach na Dolnym Śląsku, sierżant Palke ma nadzieję na spokojny dyżur. W końcu to 3 dni przed świętami Bożego Narodzenia.
2: Tymczasem o 13 na policji zjawia się zakrwawiony i przerażony mężczyzna, włóczęga. Mówi, że napadł na niego znany w mieście handlarz i rolnik Karl Denke.
1: Policja zatrzymuje Denkego, a ten popełnia samobójstwo w celi. Funkcjonariusze udają się do jego domu.
2: Tam dokonują makabrycznego odkrycia. Karl Denke, szanowany obywatel miasta, okazuje się jednym z największych seryjnych morderców w historii Niemiec, nazywanym po latach kanibalem z Ziembic.
0: Niemcy, Polska. Historie kryminalne.
1: W kolejnym podcaście z cyklu Niemcy, Polska, historie kryminalne witają Was Adam Gusowski
2: i Maciej Wiśniewski. I w tym odcinku słowo historia ma podwójne znaczenie. Opowiemy bowiem historię kryminalną, historię seryjnego zabójcy, który bestialsko mordował i w obrzydliwy sposób wykorzystywał ciała swoich ofiar. Ale będzie to również historyczna wyprawa do lat 20. XX wieku. Tak głęboko do historii polsko-niemieckiego Pitawalu jeszcze nigdy nie sięgaliśmy.
1: Akcja naszej opowieści rozgrywa się w Münsterbergu na Dolnym Śląsku. Mieście, które od 1945 roku nosi polską nazwę Ziembice. Mogą ją kojarzyć fani muzyki, w tym mieście urodziła się Edyta Górniak, albo kinomani. Tu na świat przyszedł operator Janusz Kamiński, autor zdjęć do filmów Spielberga. Ale Ziembice kryją w sobie także mroczną przeszłość, a ta związana jest z bohaterem, czy może antybohaterem naszej dzisiejszej historii.
2: Karl Denke nie pochodził z Ziembic. Urodził się 12 sierpnia 1870 roku jako drugi syn zamożnego rolnika na jednej z dolnośląskich wsi, której nazwy nie udało się ustalić. Był trudnym dzieckiem, wielokrotnie uciekał z domu, a w szkole należał do najgorszych uczniów. Do Ziembic trafił po śmierci ojca w 1895 roku. Rodzinne gospodarstwo objął starszy brat, zaś Karl za odziedziczone pieniądze kupił gospodarstwo rolne i ogród w Ziembicach. Nie był jednak dobrym rolnikiem. Gospodarstwo sprzedał, kupił natomiast dom przy ulicy Teichstrasse 10 razem z szopą i działką rolną. Jedno z mieszkań zajmował sam, pozostałe wynajmował. Jego sąsiadami byli nauczyciel Vogt i kupiec Gabriel wraz z rodzinami. Po I wojnie światowej kryzys i brak pieniędzy zmusił go zresztą do sprzedaży domu, ale nie miało to jednak wpływu na jego sytuację mieszkaniową.
1: Karl Denke żył przede wszystkim z handlu obwoźnego. Sprzedawał wyroby skórzane, paski, szelki, sznurowadła i mydło. Handlował także mięsem i kośćmi, z tymi towarami docierał nawet na jarmarki we Wrocławiu. Dodatkowy dochód zapewniały mu plony z ogrodu. Źródła z epoki wspominają go nawet jako rabarbarowego króla.
2: W mieście cieszył się dobrą opinią solidnego, pracowitego, uczciwego i pobożnego drobnomieszczanina. Był typem samotnika, nie miał bliskich przyjaciół, jego związki z krewnymi były bardzo luźne. Żył skromnie, by nie rzec ascetycznie, nie pił alkoholu, nie palił, nie utrzymywał kontaktów z kobietami. Niektórzy ziembiczanie podejrzewali go wręcz o skłonności homoseksualne. Znany był natomiast z tego, że pomagał bezdomnym i żebrakom. Dawał im pieniądze, niektórym zapewniał nawet nocleg. Nikt w mieście nie przypuszczał, co kryje się za tą dobrotliwością, jak go nazywano, ojczulka Dękego.
1: Jednym z takich bezrobotnych domokrążców był Vincent Olivier, który 20 grudnia 1924 roku przybył do Ziębic. Noc spędził w miejscowym schronisku, a następnego dnia zaczął żebrać po domach. Trafił też na Tajś Strasse numer 10. Od żony nauczyciela Fokta dostał 20 fenigów, a następnie zapukał do mieszkania sąsiada, Karla Denke. Ten też obiecał mu 20 fenigów, ale nie za darmo. Olivier miał w jego imieniu napisać list do brata. Denke tłumaczył, że musi podyktować list, ponieważ boli go ręka.
2: Adolf Dudika Wanst, brzmiały pierwsze słowa listu. Na dźwięk słów, które można przetłumaczyć jako Adolf ty tłusty bebechu, Olivier roześmiał się i odwrócił głowę, chcąc się upewnić, że autor listu mówi poważnie. Ten ruch uratował mu życie. W tym momencie bowiem spadł na niego cios ciężką, zaostrzoną motyką. Denke chybił, nie trafił Oliviera w głowę, a w ramię. Przerażony Olivier wyrwał motykę z rąk napastnika, udało mu się też otworzyć drzwi do mieszkania. Hałas zaalarmował sąsiadów. Ci zobaczyli swojego znajomego, Karla Denkego, szarpiącego się z zakrwawionym bezdomnym, który trzyma motykę. Nic więc dziwnego, że uwierzyli Denkemu, który krzyczał, że to włóczęga napadł na niego. Vincent Olivier ratował się ucieczką.
1: Ale o godzinie 13 sam zgłosił się na policję i opowiedział o napaści Denkego. Policjanci mu nie uwierzyli, w końcu włóczęga oskarżał szanowanego obywatela miasta. Oliviera osadzono w areszcie, ale udzielono mu pomocy medycznej. Policyjny lekarz zwrócił uwagę na to, że poważne obrażenia, które miał Olivier, dokładnie pasują do jego opisu zdarzenia. W tej sytuacji policja zdecydowała się przysłuchać również Karla Denkego. Ten, doprowadzony na posterunek, powtórzył wersję wydarzeń przedstawioną wcześniej sąsiadom. Bezdomny, po otrzymaniu jałmużny, zaatakował go i próbował zabić. Policjanci mieli jednak wątpliwości i do czasu wyjaśnienia sprawy postanowiono zatrzymać Denkego w celi na posterunku.
2: O 21.30 sierżant Palke zajrzał do aresztu i zobaczył Karla Denkego martwego. Handlarz powiesił się na pętli zrobionej z chustki do nosa. Tu trzeba zaznaczyć, że nie była to mała chusteczka, jakich używamy dziś, ale chusta, jaką noszono wtedy, o rozmiarach apaszki, ponad półmetrowy kawał materiału. Nie było wątpliwości, że Karl Denke popełnił samobójstwo. Wątpliwości budziło natomiast pytanie, dlaczego? Czy tylko dlatego, że rzekomo zaatakował bezdomnego?
1: Tu mała dygresja. Vincent Olivier pozostał w policyjnym areszcie, a następnie został przekazany sędziemu i skazany na 10 dni więzienia za żebractwo i włóczęgostwo. Tymczasem 22 grudnia rodzina Denkego wystąpiła o wydanie zwłok samobójcy i zezwolenie na pogrzeb. Dopiero po tym fakcie, w Wigilię Bożego Narodzenia 1924 roku, policja udała się na Tajś Strasse 10. Przy czym celem tej wizyty nie miała być rewizja. Denke nie został formalnie o nic oskarżony. Chodziło jedynie o zabezpieczenie mienia po śmierci właściciela mieszkania.
2: Na miejscu funkcjonariusze przeżyli szok. W mieszkaniu i w należącej do Denkego szopie znaleźli mnóstwo słoików i innych naczyń z peklowanym mięsem. Później Laboratorium Kryminalistyki we Wrocławiu potwierdzi, że było to mięso ludzkie. Na jednej ze ścian wisiały tuziny pasków, szelek i sznurowadeł z ludzkiej skóry. W mieszkaniu stało urządzenie do produkcji mydła. Obok leżały przygotowane do obróbki ludzkie kości. W innym miejscu znajdowała się istna kolekcja, choć może to niezbyt trafne słowo, ludzkich kości i zębów. Tych ostatnich było 420 sztuk. W szafie wisiały zakrwawione ubrania.
1: Na stole znaleziono też dokumenty 5 ofiar Denkego, w tym kartę zwolnienia z więzienia, wypis ze szpitala, legitymację Związku Cukierników. W toku śledztwa zidentyfikowano w sumie 20 ofiar mordercy, ale wiadomo, że było ich znacznie więcej. Ich liczbę ocenia się na około 40 osób. Chociaż na liście ofiar Denkego znajdują się tylko męskie nazwiska, historycy twierdzą, że wśród ofiar były również kobiety. Karl Denke zabijał najczęściej najuboższych, bezdomnych, włóczęgów i żebraków. Wynajdywał ich głównie na dworcu kolejowym i sprowadzał do siebie do domu pod pretekstem udzielenia pomocy.
2: Nie wiadomo, jak długo Karl Denke uprawiał swój proceder, na pewno wiele lat. Niesamowite jest to, że jego sąsiedzi, z którymi przecież mieszkał w jednym domu, niczego nie podejrzewali. Słyszeli wprawdzie odgłosy rąbania i piłowania, widzieli, jak Denke wylewał zakrwawioną wodę, ale nie wydawało im się to podejrzane, ponieważ ich sąsiad handlował mięsem. Przypuszczali, że Denke zabija psy i handluje ich mięsem, widzieli bowiem wiszące psie skóry. Zaznaczmy, że to wówczas nikogo nie szokowało. W niektórych regionach Niemiec, a Śląsk należał do tych, przepraszam za słowo, przodujących, psie mięso nadal było częścią diety przede wszystkim najuboższych. W certyfikowanych rzeźniach zabijano kilka tysięcy psów rocznie, a ile zwierząt było zabijanych na mięso w domowym zaciszu, bez formalnego nadzoru, tego nikt nie wie.
1: W późniejszych artykułach prasowych pojawiły się informacje o żebraku, który 2 lata przed opisywanymi tu wydarzeniami miał zostać zaatakowany przez Denkego. Nie zgłosił jednak tego na policji, ponieważ bał się kary za włóczęgostwo. Dokładnie z tego samego paragrafu, który zastosowano wobec Vincenza Oliviera. Karl Denke został pochowany 31 grudnia o 6:30 rano w asyście policji w nieoznakowanym grobie w kącie cmentarza. Do tej pory nie wiadomo dokładnie, w którym miejscu leżą jego zwłoki. Opinia publiczna była oburzona. Dziennikarz ziembickiej gazety, Münsterberger Zeitung, napisał, że pochówek takiej bestii zbezcześci miejsce wiecznego spoczynku porządnych obywateli. No trudno o mocniejsze słowa oburzenia.
2: Ówczesna prasa odegrała w tej historii bardzo ważną rolę. Także my dzisiaj możemy w miarę skrupulatnie odtworzyć losy Karla Denkego na podstawie artykułów, które wówczas się ukazywały, ale przede wszystkim wpłynęły one na postawy mieszkańców Münsterberga i okolic. Pierwsza wzmianka o śmierci mordercy i makabrycznym odkryciu w jego domu ukazała się jednak nie w miejscowej wspomnianej Münsterberger Zeitung, ale w gazecie o podobnej nazwie Frankenstein Münsterberger Zeitung. Frankenstein brzmi w tym kontekście dość złowieszczo, ale to niemiecka nazwa dzisiejszych Ząbkowic Śląskich położonych nieopodal Ziembic. I właśnie wydawany tam dziennik Frankenstein Münsterberger Zeitung opisał sprawę jako pierwszy. Co ciekawe, wydanie ze stosownym artykułem ukazało się 25 grudnia 1924 roku, a więc w pierwszy dzień świąt.
1: Münsterberger Zeitung ukazywała się 3 razy w tygodniu, więc pierwszy artykuł o Karlu Denke opublikowała 3 dni później, 28 grudnia. Ten artykuł odegra kluczowe znaczenie, o czym jeszcze powiemy. Kolejne numery obu gazet podawały dalsze szczegóły, a sprawa Denkego nabrała szybko szerokiego rozgłosu, nie tylko na Dolnym Śląsku. W Münsterbergu zapanowała panika. Gazety podsycały ją, pisząc o epidemii nerwowych chorób żołądkowych. Część mieszkańców przestała jeść mięso. Zakłady masarskie i rzeźnicy zanotowali znaczny spadek obrotów. Miejscowa fabryka konserw Zajdla prawie splajtowała. Ludzie nie chcieli używać miejscowej wody, ponieważ, jak twierdzili, była zatruta rozkładającymi się ciałami zakopywanymi przez mordercę. Strach padł podobno również na Wrocław, gdzie Denke też handlował mięsem.
2: Jednak po fali pierwszych artykułów sprawa ucichła. Po części dlatego, że nie miała dalszego ciągu. Wszak nigdy nie doszło do procesu Karla Denkego. Lewicowe gazety twierdziły natomiast, że sprawa została świadomie wyciszona przez władze, aby odwrócić uwagę od bierności policji, która pozwalała na długoletnią bezkarność kanibala z Ziembic, jak ochrzczono w mediach Denkego.
1: Trzeba jednak podkreślić, że choć przez swój przydomek Karl Denke w powszechnej świadomości uważany jest za kanibala, to nie ma bezsprzecznych dowodów na to, że sam jadł ludzkie mięso. On nigdy nie został w tej sprawie przesłuchany. Nigdy też nie zbadano jego treści żołądkowych.
2: Postać Karla Denkego przez lata była zapomniana. Do czasu, kiedy dr Lucyna Biały z Uniwersytetu Wrocławskiego na początku lat 2000 trafiła na wspomniany już artykuł z Münsterberger Zeitung z 28 grudnia 1924 roku. Na podstawie opisów prasowych, dokumentów i akt z epoki odtworzyła historię Denkego, wzbudzając jednocześnie na nowo zainteresowanie jednym z największych seryjnych morderców w historii Niemiec. Zainteresowanie czasem zdecydowanie niezdrowe, bo uważany za ludożercę zabójca zagościł m.in. na stronach satanistycznych i pornograficznych.
1: Ale powstały też poważne opracowania historii Denkego, w tym książki na jego temat wydawane w Niemczech i w Polsce. Stał się on też bohaterem piosenek polskich i niemieckich zespołów, przede wszystkim z kręgu heavy metalu. O Denkem wspomina się w kilku polskich filmach kryminalnych. W drugim sezonie popularnego serialu Belfer jedna z bohaterek opowiada o Karlu Denke, pokazując miejsce we Wrocławiu, w którym handlował ludzkim mięsem.
2: Legendę Karla Denkego podtrzymuje też przy życiu fakt, że przy ulicy Stawowej 10, to obecna nazwa dawnej Teichstraße, nadal stoi dom, w którym kanibal z Ziembic mordował i przerabiał na mięso swoje ofiary. Obecna właścicielka jego mieszkania do niedawna jeszcze wpuszczała do środka ciekawskich i dziennikarzy. Ostatnio jednak, jak donoszą polskie media, nie chce już rozmawiać na temat historii swojego mieszkania.
1: To był podcast z serii Niemcy, Polska, historie kryminalne. Jeśli interesują Was polsko-niemieckie opowieści spod znaku True Crime, mamy dla Was wiele innych ze współczesnych czasów. Posłuchajcie na przykład o innym seryjnym mordercy, polskim opiekunie seniorów, który zabijał swoich podopiecznych. Albo o napadzie stulecia w Emeryś, albo o polskiej piratce drogowej skazanej na dożywocie za udział w wyścigu samochodowym, który zakończył się śmiertelnym wypadkiem.
2: Te i inne podcasty znajdziecie w audiotece ARD, w serwisach streamingowych i na stronie kosmopopolsku.de. Posłuchajcie, zaszerujcie, zostawcie swoją opinię albo lajka, polećcie znajomym, a najlepiej zasubskrybujcie kanał Kosmo po Polsku w swojej ulubionej aplikacji. I pamiętajcie, że nic tak dobrze nie robi na gorące lato, jak mrożące krew w żyłach historię.
1: A dzisiejszą przedstawili Wam Adam Gusowski
2: i Maciej Wiśniewski. Do usłyszenia. Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.
3: Słuchasz nas w radiu? Super. Ale co jeśli przegapisz? Spokojnie. Kosmo po polsku to też podcasty. Możesz nas zabrać na spacer, do auta, a nawet pod prysznic, choć to na własną odpowiedzialność. Radio bez limitu. ARD Audiotek, Spotify, Apple Podcast. Wybierz swoją aplikację i słuchaj ile chcesz.

słuchasz nas w radiu? Super. Ale co jeśli przegapisz? Spokojnie. Kosmo po polsku to też podcasty. Możesz nas zabrać na spacer, do auta, a nawet pod prysznic, choć to na własną odpowiedzialność. Radio bez limitu. ARD Audiotek, Spotify, Apple Podcast. Wybierz swoją aplikację i słuchaj ile chcesz.